2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energii.